0: angelus nafana
1: awana monso amen
0: mama konsebro gwapta maria
1: owe trime sena monso ekene maria jupta na kwesu seba merengi eden god neti bonine odia den god na fa jesu maria de sonne ke chobe den jayo
0: kitan roma edo dwon yin konsebro.